Wodzin w okno szeroko, nitko rano na kuźdy pad, ale około 10 najpożyszo jednaczych, jena lipie zaso zaczin, dokyż budże potom zaso hoco. A czo niekak 30 stopniu żywe z lebrodzenca poleze od przypodnia, potom też ledma jeszcze mroczelki na niebiu uladamy, to rika potom słońce obiec końca, optimalne wobstejność też za dżęcniszu drugą stację, bić woli buluje ture zatkule w Ralbicach, ale zajcze sej na kuźdy pad słoneczną żałbu sobu. Hewak, buto mo krytisko odwacz za waszą koszu. Nelom je bydek nasz jeszcz, nietko słyszymy jeszcze Damiana Davida, Zombie Lady, a potem słyszymy Jana Reora, Kiszmazana, skajesz, pończylu z waśnią, sportu we wyslitki, końca tydzienia ze zbierana.

0: Solarna energia je nimske silnje rozrostva, wotem informuje nimske zjednočenstvo za solarnu energiju a. Tute zjednočenstvo informuje nowinske zdjelence wotem, što je tutun wutvor dotal konkretnje přinies. Jakub, ty máš viac informaciju.
1: Aj efekt je wobchodze jimace jiničce mez 2020 a 2025 su nimske nidze 390 miliardów kilowatowych hodzin solarnie miline produkty. Dele mnóstwo je przedewszy milinu z wulowych a punowych milinarniu narunawa. Przez to było niedrze 270 milionów tonów barniszczowych punów zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Runoczasnie, gdyby się niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski pun albo Wulom, to je tyž kuste, ve vysokosti viace hač, keď bu 23 miliardov euro zalutovalo. Vidíš po takým, solarna energia nepomajnoš v obsvety, ale tyž hospodarstvo. Čujom nevoloža, tak vukáža z novinské džilince nímskeho zjednočenstva za solarnu energiu.
0: Po takým nic je nož škýt klíma, ale tyž runočasne hospodarský vúžitk. Kak vulka je tu ta lepšina celkovne?
1: Aj, oni dali písaja, hospodarský vúžitk je samo hišče väčší, když obladuješ si potom tyž celkovný obraz nimo zalutovaných importových kuštov, raja tyž tak menované wobejnżomne szkody klimy rozsudną rolu. Tutaj nastaną normalnie przez ekstremne wiedro, zniczenie wobswieta a doodobne strzyhy klimowej zmiany. Trochowanie z to wukadżeja, że są tu hać do 200 miliardów euro kosztów wobejszli. Jedno z 5 litach, no. Zromadnie wuda so po takim wużitk w ci cyfrowej wysokości, a ryczymy w miliardach. Mimo to je też solarna branża sama ważny gospodarski faktor. Ona zabiera miestem niedzie 120 tysac ludzi, a docpije letny wobrat niedzie 30 miliardów euro niemskie. Solarna energia przynoszuje po takim aktywnie k rozrosty a dziwu tu naszym kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za solarną energię za przychod niemskie?
1: Raje solarna energia przychodzie je kluczowa rola. Wona pomá při tom Němsku neodvisnišču od energijových importů činič a stará se o více stability při pláčiznách miliny v úně časách geopolitických napjatostů. Váže dybk je tež kombinácia s bateriovými skvadami, šako vůčiní solánu milinu flexibilnišu a potom tež spuščomnišu k dispozici, no, to zastaránskou vystatu jasne tež zvyši. A runočasne pak fachowcy praja, wutwo w obnowniach energii doby dalej, dokąd aktualny niveau jeszcze nie dosaha, żeby dosponie niewotwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podbieruje, niedzie 70% wupraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solarna energia nie jenoż techniczne rozrysanie, ale też dołożstwo ale też dłużnostne szeroko akceptowana.
0: Sme so zabirali ze solarnej energii u niemskiej, utrone Jack za informacje Jakubie. A nitko je 12 minczynu, ponapu 6, jedom cibilki na 6.

0: Pobożne słowo.
1: Magenza Bauer wird z Zweibrückna.
2: W tym tydzieniu ryczył w dobrych podcinkach człowieka. Każdy by za nimi honić dobiał. Na prynym mieście stej mudrość. W tym są se człowiekoje wszych czasów przez jedni. Husto myslimy za ton, kiż ma ważną funkcję, abo titule, abo wele bohactwa, mudrie. Naladny człowiek we drohej drastce, z toustym autom, z sklinczacymi titulemi, abo z bohatymi przyczelemi, ma so husto za mudro. Hej wiem, są so tym ludziom durje świata lochszo w otwierajú. Mudri pak nedebia być, kiba przeklepani. Wulka wieda nie jest woprytka znamio mudrosce. Ryczeše so vo hupych búrach a zladovaše so na nich. Moji predovnice bichu búria. Nie sú študovali, ale mudri bichu. Ich wopšena wieda wopsa vaše cive živenie, ratarstvo, liesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dale.
1: To praj bauwirc zwei Brücken na dženzniši nabožnym svoje, nadavku a zamojtošči serbsko-evangelsko zverska. S tym je 4 menšiny do 6.

0: Marcelu.
1: Dobie dobre nadpie. Bostańcze koncentrowani as czarpni. Potom hisze wuroname.
0: Zmyśli runisz czas za przychod, Mira. Ty byłaś przedychać.
1: Tia, poskicz so. Stup so tak, so może Mira tebi racz.
0: Jak to było, Achimo? Cywa szesnatka je pona przeczu niż rajaku. Jeli Mira wysoki ból do szesnatki przyniesie, może ją znano do wrotu wyczkować.
2: Nie wiem, hać mi jeszcze mocy za wysoką flanku dosahaja.
1: Daraj zade wokoło. Nie spytaj, czy z gwałtom dopytka tłoczyć. Przy tym jenoś ból zubicze. Beno! Sztoda ty tam dopytka smalisz?
3: Kiedy gemni, Mira? Jsem svobodný. Na mě runy nic nedívá.
0: Beno, jsi zakytová. Běž vročo. Lubina je celé sama ve vrotách.
3: Nepřemyslej, že tak dlouho. Netko můžeme jich překvapit.
0: Ok, Beno. Kéž buj? Buj přijde.
3: Mám jen. Netko vy svobu kytěji do šestnatky, Mira.
4: No, nádží jom nepůjde to dere.
0: Wulgotnie, zmyś przekwapili. Nitko swoją szczoliba, a mamy rum. Wotraj, Beno.
1: Hej, pasuj. Nitko je dobry wokomik.
3: Nino, jedno się jen urocz.
0: Nie, Beno, to je przewele. Wotraj, nidom.
3: Ach, to zdokoniam, nie bójcie. Ach, tajki gau, je mi bój prydzała.
0: Zapalut, buczki naszym wrotem jest swobodne. Rotszo.
1: Gdzie byś won z rotu przyjdź, Lubina? Znano możesz nadpić owaku i się mylić.
3: Tajki gau, 2-0 rotszo.
0: A to krótko do końca. Nitko możemy zabić, co jeszcze wunamy.
4: Hej. Tobie klasiski kontergaj z Wódźnicy. Nadziejomny strzec najmniejsza niż to przy tym nawuknęli.
3: Sztora to, papa.
4: No haj. Zoso wudani dys a dys na trenera słuchacz. Sym wam tola rek, zo dobi czes czerpni wostacz. Rudzenca smy wewowie przyrali, a nic, dokyż pichmy szpatni szihać woni.
5: Nikoho se nebojme, chceme repovat a rývat, goofy za co nedáme.

Do Wojorec, do Lubia, a tej już do Niezdaszec, a do Wuha. Sonodom podamy nic w powieściach, nie z dzielenkach policji. Najpierw pak słyszymy jeszcze Marek Arielku, a potem Jakub Ucho tu zasobrzymy w studiu. Wasa mięczyną do napu sedmich.

Ten na bryza nie duż, kiedy to bie sudzinnym zazbiorom do trzeciej godziny, ale z tym dawno jeszcze nie je nimo. Nie to ma być nimo, nimo. Inakać śpiewa Anna Maria Brecznerowec. Nimo. Jest, słyszymy też Zuzanię Pelu, Słończyco przy Mowiu. A potem podamy sobie jeszcze romadzie ze Stefanem Giertą pod Wiśnią. To po takim mały, hudźbny przelat, najpierw pak romadzie z Krzysztofem Mikłoszką do Trauby. Sedom mięczinów po sedmisie. Dobra nie przejewam, serbski rozwoz, dobry start, to dzień się je pądziele, a z tym też do nowego tydzienia.

0: Solarna energia je nimski silnje rozrostva, o tym informuje nimske zjednočenstvo za solarnu energiju. A tute zjednočenstvo informuje novinske z Dzielence o tym, što je tutun wutvor dotal konkretnie přinies. Jakubie, ty máš viac informáciu.
1: Aj efekt je v obchodze jimace jeničce mez 2023 a 2025 sú nimske nieže 390 miliardov kilowatowych hodzin solarnie miline produkty. Dele mnóstwo je przedewsze milinu z wulowych a punowych milinarniu narunawa. Przez to było niedrze 270 milionów tonów barniszczowych punu zalutowanych, co jest enormny przynos k szkitej klimy. Runoczasnie, gdyby się niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski pun albo Wulo, to je tyż koszty, we wysokości wiatce hacz, kiedy był 23 miliardów euro zalutowało. Widzisz po takim, solarna energia nie pomajnoż w obswiety, ale tyż hospodarstwo. Czują mnie wolo, że tak wukadza z nowinski dzielence niemsko zjednoczenstwa za solarną energię.
0: Po takim nic jeno jest szkit klima, ale też runoczasnie hospodarski wużitk. Jak wulka jest tutaj lepszy na całkonie?
1: Oni dalej pisają, hospodarski wużitk jest samo jeszcze większy.

0: Dyž wobladujesz si potom tyž cyrkuny w obraz, nimo zalutowanych importowych kosztów, raja tyž tak mianowane wobejnżomne szkody klimy rozsudnu rolu. Tute nastanu normalnie przez ekstremne wiedro, zniczenie wobswieta a dołodobne strzyhy klimowej zmiany. Trochowanie z to wukadżeja, zo su tu hacz do 200 miliardów euro kosztów wobejszli. Jedno z 5 lat, no. Zromadnie wuda so po takim wużitk w ci cyfrowej wysokości, a rzeczymy wo miliardach. Nimo to jedyż zolana branża sama ważny gospodarski faktor, wona zabiera miestem niedzie 120 tysac ludzi, a docpije letny wobrat niedzie 30 miliardów euro niemskie. Zolana energia przynoszuje po takim aktywnie k rozrosty a dziwu tu naszym kraju.
1: A kotru rolu raje zolana energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za zolaną energię za przychod niemskie?
0: Raje zolana energia przychodzie je kluczowa rola. Wona pomaga przy tym niemsku niewotwisniściu wod energijowych importu zczinić, a stara so wo wiace stabilite przy płaciznach miliny runie czasach geopolitycznych napiatościów. Ważny dybk je też kombinacja z bateriowymi skwadami, szako wuczyni zolanu milinu fleksibilniszu, a potem też spuszczomniszu k dyspozycji, no, to zastaransku wistotu jasne też zwyżi. A runoczasnie pak fachowcy praja wutwo w obnowniach energii dobi dalej hicz, dokąd aktualny niveau jeszcze nie dosaha, żeby dosponie niewotwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podpieruje, niedzie 70% upraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solana energia nie jenoż techniczne rozrysanie, ale też dłużnostne szeroko akceptowana.
1: Jsme se zabírali ze zelené energie u Němské. Utrone Jack za informace, Jakube.

0: Bulgaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je sosypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Niebie dzień z od piekaria.

0: Już 17 serski svežin chrzebuzują to był koniec tyżenia. W ramiku mieszczańskiego svežinia prezentują się leto ob leto serska kultura, serskie umiejstwo arec, muzyka arie na jawiściu na Puszkinowej promenaże. Tak ten raz to tak było, albo jodie, albo tak byś, ale krótko do zachopienka jose nad miastem naraz błyskawo a grimawo a z nim ja jose radnie Szczulniwo. Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Umiełce są pytali schu we Stanach. Czyke orkester serskiego ludowego ensambla z Budyszyna.
2: Myśmy chcieli nasz program pokazać z dudami a ucznikami, a nie tylko co też czuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutował Krzysztof Jäger za granicę z boka serskiego ludowego ensambla. Krystyna Hupacojc, Wiednica Zisiołnie Wyla Kuntabund, jo sobu oblikała żółćka do serskiej jedrastwy.
4: Ale hysz hier deszcz, a my nie wiemy, wiec to burza, aber nic.
1: Kse iść do cakaś, jo groniła serska zagronita przy mieście, a na kosacojc kozyluła.
5: Ben muszę takie suche za sobie, że jawisz, że na kuszty pat mamy jeszcze wieste czas. To może jeszcze redne wodę wasz?
1: Pen pak su zisiecy program Czachadla wedgronili. Mila Zachariasowa a Manuela Drinkmanowa z tej to wielkin oblutowałej.
6: To jo szkoda, ta technika nie cyni sobu, a togodla jo ten ustup wytgronione.
7: A musimy nie szygne drastwy, szygne rekwizity, zasi do Rzeszonie perasz, a myśmy nie to rono rozsużyli, aż pożemy ten program, coż myśmy ho pokazasz krzyli, w Rzeszonie za te stajesze, a za te Rzeszy kęcz tu do szule pokazasz.
1: A tyke Kulturna Akademia, Kinder Musical, a Niemsko Serski ensemble nie su ustupili. Każdy jo se myknął nizi pet krzyłko w nadziei, aż jo raz deszcz kęc. Przed jawiściom su na stojnicach zasej prezentirowali serskie żywienie. Hajko Kozel wetmieruje inicjatywy na przykład.
8: Nasze materiały są pićku mokrze, ale my będziemy sobie dalej cynić, a z tymi ludźmi dyskutować, a ich informować.
9: A obszyżo jaden besy?
10: Na przykład takie miry może się na besy ducy być. Myśmy już do tego rozganiali, pytanom.
9: Lotka, ja takie o ze stojnicu, ze skrigłami.
11: A nie to z nazi, a aż nie jeszcze obszyżo.
9: Jest ciążyński, ja o gromadnie z hajkę apeltowej.
12: Ja chcę wabić za projektor, ja
9: Na gluku są wasze opiena do folie scynione. Pewnie będą te mokrze.
12: Jo, przawie. To takie małe gadańko.
13: Przyjdą się też, że im dużo wydeśnie, prytne, piacowe.

0: свежен, а теков за домовинску можину, бужо, ако куштелето волейбалове турнија, а теке копенцове турнија.
1: А само здешна су гащикнени климова, как шо пшишли с пекелна су?
2: Ние, ја сам с аутом пшиева, а сам мусава некак 20 минута пецакаш, докле ше така леова бива, але нето мам ја нажију, аш него на тен јавишуве програм гледаш.
1: А ви цо шо тека ишти доцакаш, князь Батор?
3: Ја, ми цакаме, нажијаме, аш межаме го бсташ, а нецо шедаваш.
1: Тен витај центрум, а Олег Драгуа зрумујоша, або ур?
4: Ja nie to zarumujam. Wed nowego, my se nadziejamy, że aż to se szykno ubycznio, rydne wiedro.
1: A rydna szula, ja zase upakowała szykne programy.
5: Ja. Molowańskie knigwy, te postowe kortki, nasze programy za kompaktny kurs, a szykne knigwy, które możemy przedawać. My mamy taką mokszą czawu, se nadziejamy, aż to ludzie przyjdą weto.
1: Może byś aż mają cun.
5: Ja, to trzeba mnie to żynca.
2: A tyke žilojská šľodarnia nie jo felovala, ale Delia Münchova jo zastupovala tyke radu za nastupnosti Serbov.
6: A my sme vabili tyke na javisču v rozgronie s Gregorom Klimom, až letos sa ten nový studium za CEPTASVO na BTU se zachopio.
2: Uknikojská firma Dolnosaského gymnáziuma jo kšiva předavaš mlínce.
7: Dokuláš my spierame pieniese za abibal.
2: Pemałem są se psi namakali prydne, zmużne oglidarie.
1: Kto ty se psijeł ekstra zdrynuła na ten świeżyn, co coś nie to cynisz?
7: No jo, ja pyczko mokrze, ja musim tam niekak pomalczym być.
1: A bużoś nieco se oglidasz, albo nieco no. jeść, albo co?
7: Szakorakie wiece budę se oglidasz.
1: No. Abyście przyszli ze zaspą, ze sełeju familiu, ze przyswejśnymi, a co nie?
8: No myśmy sreść drogi czekali, podniosę lawokaś z kanu. Bo czekajmy, szykne kęczowo żywa, u tego nie to supil. Na czy nie coś mogu.
1: Gerald Schön, jak się uspiewasz takie na świeżeniu?
9: Nie, leto za nie mam żadny nadok za spiwanie.
2: Markus Końcar ma serski świeżeń w Hesiebuzu za ważny wierasz.
10: No na tym świeżeniu przyjdu szykne gromadu, występnie te, jak są mieście, respektive mieszczańskich zielach, miastem zagmenowanych, duce aktywne, tak są szykne zaprzegnione, a kwacy tak mieście gromadu nie przyjdu. Najsach te wiece gromadu przyjdziesz, dlatego to już ważne.
11: Nie mamy wielki program, nie mamy tak własnie żynca, a to jo takie redna gozba, to rozgrana psiś z ludźmi, kęć lepda zmakają.
2: Przygłosują Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel przeprosył na ryje, a sobą śpiewali su wet samego. Wszyscy Josep psi namakało wiele zajmców.
12: Mężyk, Michael, a hożo nento dalej na jawiszczu ze serskiego muzyku.
2: Slidowała jopen modernniejsza muzyka. Kupka pop z Orben, z górnej Łużyce, a z dolnej je Klara Werden, a Klara Valery.
13: Ja se veľkým vjaselim, až dajo mogo rako sve ve muzice, až se prezentirujo nova muzika.
2: Jo se jaseliu Viktor Zakar.
14: Nie gledajúce na nevedro a povojcu programa, ak jo se musel vet, kdo níž, ja se svižin vetorážiu a šotoka do rin muhauptua, ja se šim učebne užikovala, skrencu jo se ako všetci s Anne-Marie Polko a s gromadným spívaním. Mária Elikovská-Winklerová, ja povieživa.

0: RBB Serbski program Powiedzcie
1: Jańskie rytowanie jo było cora w Kozlem, w Choszebusu a w Berkowach na przykład jo żinca akcijski żyjen, ze skotarym szpokazują komuny na uską finansjalną sytuację, a w Briazynie mają twarskie plany. Kotary to są, zgonią się ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szycowa. Dobry żyjen. Tradicję jańskiego rytowania są cora w Kozlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan, nawok, sedem raz nawidował. 12 rita jo jogo przewożowało. Żinske a żocza z tradicijskiego tuaristwa su se wod rastwu Jana z Mödracku a jogo kronu z wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namsza wielgin der jo ogledana. Wiedzi wet namsze zgoni jo szo sriodu kutniu svetego Jana w naszom programie. Briazyna, co uwijasz nowy szulski kampus. Żoż stoi Briazynska zakładna szula, gdzie nastasz nowy moderny dom za szulski hort. Prytny twarski naszisk, tak groniony plan obtwajenia, żinca przedstawił na gmińskim posiedzeniu. Każ gmina za naszisk zgłosuje, wodują ten stajony do zjawności, aby obydlaki a obydlarie mogli k tomu swoją mienie nie gronić. Gmina musi inwestirować, dokulaż nie o dosć miest na zaszykne Žiši horta, kroni Šutoka i Brigita Šöcigova. Aktualnie chodzi žil Briazynskich Žiši w Striažu je do horta. Lepsze šulske umienienia by teke przywabili nowe familie do okoliny, se ho nažijaju. Lec aga nowy kampus przyjo, a kak droge šo bužo, jo hysči cebo vetvojone. Gmina a amt pytate za spichowaniem a mysle se na strukturne pieniese. Z planom obtwajenia by mieli zakwad se pracować vo pieniese groni Šutoka Šöcigova. Wiedzi konkretnie su plany za Briazynsku ogniovu oboru. Vnade dostaš nowy dom za svoje riede. Uši togo nastanjo nowy rum za gminske aktivite. Tvarenja de letosa hysči zachopiš. Ten stary dom ogniowej obory budu dalej używać. To cele płaci niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyści rozsużić dla tego spiechowania. Każde spiechowanie nie bużo twary gmina weto. Za ten pad teke ze swojskiej kasy. Groni Briazynska Šutoka Eva Brigitte Šöcigova. Zatwarienie su pieniądze notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy są we finansnej krize. Na to pokazują żinca na przykład we Choszebusu a we Berkowach z akcijskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominają we zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski żyjen miesto na Nimski Deutscher Städtetag pokazują na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki a za bieżne zastojnstwo we zawod przedsej mienie pieniez. Po podaszach komunalnych gwonych zwiesków su komuny loni deficit w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Jadro.
1: Pogrim a niewiedro stejnas przewożowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski zwierzyn. Uglede za ten tyżyn su teke kradu leszojskie, ale skiery suche. Žincajšne temperatúry nie sú hyšči také gorúce, temperatúry stúpajú hyšči na 9-20 gradu. Vedpôdňa bužo zase modré nebio, v noce upvašijo se pen okno v ceniš, temperatúra padňo na 14 gradu. Víče jano 6-20 gradu a v druhý pôvojce ogrejo svinco šukno z uši 30 gradami. Chvožice dest pak ten raz neovedvížeš.

0: čakaj na mnie. Ja večer zaspim. Čakaj na mnie. Ja večer zaspim. Čakaj na mnie. Ja večer.
1: Naša muzika tego tygodnia stoi pod znamieniem Międzynarodowego Dnia Namiernika, ten tydzień stwart. Z tym dniem, gdy się przypoznasz żywo namierniku, a możemy się teraz przedstawić, jak wszystkie tak żyją z namiernikowi romantiku, to zawsze nic cenisz nie ma. Spiwy w namierstwie pak cesto obspiwują mrią, bo biwujesz, a Pežedanje za dalu, že teke v tom prednem spive toko toženja, český bariton Karel Hala je bil jeden z nejvíce usikajúcich zastupníků českého svinga a popové muziky druhej pojce. Dvaža z tego stoliša. V tekstu jako spiva groni sem ja se drugim stojim o juž bejnu chylu. Přistav je jo juž davno šicho. Bejo voži mimo pachtuju. Žedna z nich njoce me zeš sobu. Teke ga šte me je luba. Me zadoraš. Musim ga teke tam pachtuaš.

0: Już 17. Serski Svežin Chešebuzujo to był koniec tyżenia. W ramiku Mieszczańskiego Svežinja prezentiruju se leto ob leto serska kultura, serske umiestwo a rejec, muzyka a reje na javišću na Puškinove promenaże. Tak ten raz jo to tak było, albo jo diabo tak byś, ale krotko do zachopienka jo se nad miestom naraz błyskawo a grimawo a z nim ja jo se radni Szczulniwo. Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Umiełce są pytali schu we Stanach. Czyke orkester serskiego ludowego ensambla z Budyszyna.
2: Myśmy chcieli nasz program pokazać z dudami a ucznikami, a nie tylko co to jest czuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutował Krzysztof Jäger za granicę z boka serskiego ludowego ensambla. Krystyna Hupacojc, Wiednica Zisiołnie Wyla Kuntabund, jo sobu oblikała żółćka do serskiej jedrastwy.
4: Ale hyszy ja deszcz, a my nie wiemy, lec to burza, aber nic.
1: Ksie iści do cakaś, jo groniła serska zagronita przy mieście, a na kosacojc kozyluła.
5: Ben musi takie suche zase byś to jawiszo, a na kuszty pat mamy iści wieste cas. To może iści redne wodowasz?
1: Pen pak su

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Jańskie rytowanie jo było cora w Közlem. W Choszebusu a w Borkowach na przykład jo żinca akcijski żyjen, ze skotarymż pokazują komuny na usku finansjalną sytuację, a w Briazynie mają twarskie plany. Kotary to są, zgodnie już o ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szycowa. Dobry żyjen. Tradicję jańskiego rytowania są cora w Közlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan Nawok, sedmy raz nawidował. 12 rita jo jogo przewożowało. Żinske a żocza z tradicijskiego towarzystwa są se w odrastwu Jana z Mödracku a jogo kronu z Wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namsza w Jelginderje ogledana. Wiecie wird namsze zgodni jo szo zriodu kutniu świętego Jana w naszym programie. Briazyna, co uwijasz nowy szulski kampus? Żoż stoi Briazynska zakładna szula, gdzie nastasz nowy moderny dom za szulski hort. Prytny twarski naszisk, tak groniony plan obtwajenia, żinca przedstawił na gmińskim posiedzeniu. Gaż gmina za naszisk zgłosuje, wodują ten stajony do zjawności, aby obydlaki a obydlarie mogali k tomu swoją mienię nie kronić. Gmina musi inwestirować, dokulaż nie dost miest na zaszukne Žiši horta, kroni Šutoka Eva Brigitta Šöcigova. Aktualnie chodzi žil Briazynskich Žiši w Striažu je do horta. Lepsze šulske umienienia by teke přivabili nowe familie do okoliny se ho nažijaju. Lec aga nowy kampus přižo a kak droge šo bužo jo hysči cevo vetvojone. Gmina a amt pytati za spichowanim a mysli se na strukturne pieniese. Z planom obtwajenia by mieli zakład se pracować vo pieniese groni Šutoka Šöcigova. Wiecie konkretnie su plany za Briazynsku ogniowu oboru. Wna de dostasz nowy dom za swoje riede. Uši togo nastanio nowy rum za gminske aktivite. Tvarenja de letosa hyšči zachopiš. Ten stary dom ogniowej obory budu dalej używasz. To cele płaci niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyšči rozsużiš dla togo spichowania. Każde spichowanie nie bużo twary gmina weto, za ten pat teke ze swojskiej kasy, groni Briazynska Šutoka Eva Brigitte Šöcigova. Zatvarenie su pieniądze notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy su we finansnej krize. Na to pokazuju žinca na przykład we Choszebusu a we Borkowach z akcijskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominają w zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski žijen miesto na Nimski Deutscher Städtetag pokazuje na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki a za bieżne zastojnstwo w zawod przece mienie pieniez. Po podaszach komunalnych gwonych zwiesku su komuny loni deficit w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Jadro.
1: Pogrim a nevedro stejnas przewożowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski zwierzyn, uglede za ten tyżyn su teke kradu leszojske, ale skiery suche. Żyncajśne temperatury nie su hyšči takie goruce, temperatury stupaju hyšči na živiš advažas čagradu, wetpodnia bużo zase modre nebio, w noce upwaszio se pen okno w cynisz, temperatura padnio na 14 gradu. Wicze jano 6 advażas czagradu, a w drugiej połowie ogrio swynco szukno z uszy 3 czagradami. Chłożycy deszcz pak ten raz nie obetwiżysz.

Pojď tu večer, když co domoj. Když co domoj, ruču já. To zo strachu či vyprášam, ač tu začuvaš, kaj šia.

0: čakaj na mnie. Ja veče zastu. Čakaj na mnie. Ja veče zastu. Čakaj na mnie. Ja veče tu.
1: Naša muzika tego tygodnia stoi pod znamieniem Miasta Narodnego Dnia Namiernika. Ten tydzień stwart. Z tym dniem, gdy się przypoznasz żywo namierniku, a możemy się tutaj przedstawić, jak wszystkie tak żywoją, z namiernikowi romantiku, to zawsze nic cenić nie ma. Spiwy w namierstwie pak cesto obspiwują mrią, bo biło wiesz, a Pežiranje za dalu, že teke v tom prednem spive toko tuženja, český bariton Karel Hala je bil jeden z nejvece usikajúcich zastupnikov českého svinga a popovej muziky druge poece. Tvoja z tego stoliša. V tekstu, jako spiva groni sem ja za drugim, stojim o juž bejnu chylu, přistav je jo juž davno šicho, bejle voži mimo pachtuju, žedna z nich njoce me zeš sobu. Teke gaš ty meja ljuba, me zadoraš, musim ga teke tam pachtuaš.

0: Zadkula.
1: Witajcie wszyscy tu w Rajbicach, a wy zoteż postronałszych, kiedyś nie są tu. Sami wina. Giba, co so jeszcze spieszy na moped, albo koleso świkniecie, a to Rajbic przysmalicie. Dżęca je tu druga stacja Bicztury Zadkule, a my smy w Dżelanach. Lica szak je Bicztura wuzacznie tak doła, kajś jeszcze żenie. Dżęca też z prawym Bicztwiedrom. Za to maja samo pól w Rajbicach stejo. A rój na Rajniszczach hiżo kwilu bieża. Runie tak, kajś zimna limonada. A ke tomu syda wieza prawa hudźba. To je miła nasza Ilza w Rudze. Ilza, pojedaj raz, što da dżęca słyszymy.
2: Dobry wieczór, lubi ludzie. Za dżęcyszą stację Zadkula Bicztury je wiecina wuzwolenych hitów techno. Gdzieś na przykład laj niemskiego DJ-a Okresa.

0: Ale nit konaj predras, pop rock spiel, shake it a skupina Metro Station.
1: Zadkula.
2: Šodamna.
3: Ja vos tu dve.

Młodzina niemska je zaso raz rancu rysała. Przeczerał się bieszy druga ra niemskie w sytuch mistrzostwach, a to przeczyło swono winowemu przyprohy. Sylni przeczunicy a słaby start niemskie muskie wubranki su prynie mięczyny rły postajili. Potem zobichu przeczunicy w cicce mięczynie rota celili, to biechu Niemcy duo wojować, zobichu to zaso wurunali. Fenojo su so poczyli, ale po 860 mięczynach je Dennis Unda w pól do rotu zapalił, a z tym ru wurunał. W dorie je on potem znowa do rotu trysił, a z tym ru za Niemcu rozsudził. Ticket za 16 finale, to rika prynie KOKO, ma Niemska z tym safe. A gdyż raz to zajszło jeszcze pola damy, posledni raz, że Niemska dalej hać do skupinskie fazy przyszła, pierwsze w lecie 2014. A to je Niemskie mustwo pokal sobą domy zaczmuło. Tu już modzina hot take z mojej strony. Niemska przyjdzie też lecia do top 5 koposkich mustwo. So,

0: Hi, krótko tradycją ma na naszej beach tourie nasza rubryka Wyszak Wieszcze.
1: Spodziune miena
2: za spodziune mustwa.
0: A przymniej stejcie tuneczko Lydia a Anastasia, bo może to mi rady raz prajesz, jak to wasze mustwo ryka, którym szły rajecie.
3: Nasze mustwo ryka Maty by dostał.
0: Ha, ja to są najprawo prynę praszną, szuda poprawo Maty.
4: Maty jo in jara dobre przeczu od nas. Ha, ta wica za wun na jara wulki. Ha, przez to, tysmo volleyball zem rumadzierali, jo wun poprawo kuzy bul dostał.
0: A okej, po takim żołto, że wun Maty czym bul dostał, kisz wun durych dacze?
4: Ha, genau to.
0: Ha, warte, nie generuje po wasu mustwo, abo dola.
3: Nie, bożel nic.
0: A da muszę mu raz sprawdzić, Maty, ob się jeszcze raz proszę sobie rać. Ty mustwo na ciebie czeka. Hej, to wiesz, Anastasia, Lydia, bo się mustwo Maty, wo dostał.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Kuś jedna czy sekundu wużoli so pola zatkule 7,8 litrów wody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.

0: Zatkula.
1: Prinja hodzina młodzieńskiego wusowania je nimo. Volleyball sznoso 3 hodziny tu w Rajwicach raje. A my się wiezo lubić damy. W naszym drugim połczasu poladamy do swiecza. Smy ryczeli ze szulariemi, a smy chcieli wiedzieć, co ich lica w szuli najbole miazało. A potem dobimy wozywić, co jedna łyka fejta lica w liczu na żel wupanie. Ale k domu pozdzisz o wiacy. Najpierw do nam Ilza przeradzi, kotry bit nas w drugiej hodzinie przewodza.
2: Tež v druhej hodine očakuje vás dobrá hudba. Tak napríklad Technohit Nesaja z Natoho Skútora.

A za krótki wokomik zakliczy Evergreen Freaks australskiego DJ-a Timia Trumpeta. Dajcie si lubić. Zadkula. Zadkula. Shutdown. Ja w ostudwie.

0: jeszcze maturitny bal w Krusticach. Mimo znamku, ja tam wosobite mytowanie zdało, a to za dwie już szulerią. Kobinian Woku a Milena Mikloszkec staj dostawaj mytonimskie fizikaliskie drożności. To se je tun, abo damne na żuli w jednocze dziwał.
1: Mój bucza menesza, tylko se ja so tak jara wychodzinę za to zajmowała, za ten przedmiot fizyku, ha so ty za to zanuriła, ha duma ty wylek tumu budziwała, se ja tak jeszcze dostała jako da, abo jako pomoc za studii.
2: A ja jestem dir, so jara przekwapene czuły, żeś so ja to słyszał od naszej tutorki. Najskiery ja moje fizik wuczer, knes hek, my tam szizowiu, jako dobry szuler. Ja jestem też Cina Stypko w Abiju w fizice miło. Dlatego muszę to znowu czy to czynę za mnie.
0: Za to syda w opismo a darmotne sobustawstwo w niemskiej fizikaliskiej tożności. A to za jedno leczo. Toho dla też z naszego boka wiele zboża.

0: Kaj wiesz, su zašły tydzień 12 serbskiego gimnazja zakończacy prówania w oswiczili. Wiesz, su szyjera wiesz, że su w obstali, a druzy szulery są tyści, że na liczne prózyny wiesela. Nasza Leandra je szansu wużywa, a są niekotrych z szulery opraszała, što są im tuty szulskie lito tak lubiło nie. Wszako wszyscy wiemy, że szula przed co wieselo nie czyni.
1: Haj, mi są ten lito nie lubiła sobie matę, a fizyka, a wosoby bio tak ciężka te prówania. To są te wyle tam noch prajli, a samo te wuczero, dla to bych u te wusletki na kunstunike dola, ne bych u tak gut, bych u skere spatne poszlić, ale na haj, wecina jo durch, a muso to weselimo.
2: Te, co su so przydatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam wopraw żywieno ciężko czyno.
3: Za nasz klinkacz się szeca tak melczo klinka.
4: Za so, tym posłani szulski dzień, bo tych 12 szacu bole przez regule womiazuje, a my nismo moli halt und tak tere woswyczy czemu prajem, kaszen si to tak przedstaw poprawom.
5: Sto sa tybi tute szulski lito docwa lubiło nie?
6: Za my nismo żan richtig abistreich myli, hin und wir su nasze wuczorety jara na haj spisi boli, a nie su te niczo gönwali. Die ich da da gebot hab kann ich Fall war und einfach von denen so Smine bulli am Prime.
7: So so na Chamia, zwei Menschen da das da so wann so so spoli.
2: Muss mir die Litzer aus wird die Wille Wupat, da nebe da Grene, da Hachi de Wuknino, drude da de Mülli pschite, das Zenser Bolle pschich. Ist mir mal schon wo braucht Sack und Chine chinch. Muss man nicht der Mauke Mülli Pschedwijane, mit ob de Wujidi, alle da nicht nebe da, da schon wo dann nicht Schulu Wiji. To jak už škoda nám kam.
3: Hajzo ta nuziko a papera, šece tak činka.
0: Hajzlaca papera je před činka za pol lot. To se hodí zavěště na jedno rýšo změnič. Leandra je so naprašovala, što se šulerjám v šulským liče nie v šulí lubilo. Maybe.